0: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
1: Radio Fejer, comunicando buen vivir.